0: Cicio, planio, potizio, chiste, zo, e cicio, di, cicio, sa, cicio, piai. Ne fucca, ma cici, pici, egere.
1: Danku Rádió. Miskolcon FM 102,3. A Magyar Zene Rádiója.